Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj przenosimy się na lewobrzeżny Podgórz, gdzie w styczniu 1945 roku doszło do jednej z najbardziej dramatycznych katastrof w dziejach miasta. Eksplozja wagonów kolejowych wypełnionych materiałami wybuchowymi na zawsze wpisała się w historię Torunia, pozostawiając po sobie nie tylko zgliszcza, ale i głęboką ranę w pamięci mieszkańców. 24 stycznia, kiedy ostatnie dni II wojny światowej przetaczały się przez Pomorze, na bocznicy nieopodal Browaru Pomorskiego zaparkowano dwa wagony kolejowe. Każdy z nich wypełniony był po brzegi tonami trotylu, a według innych relacji pociskami i dynamitem. Oficjalne wersje okoliczności tego wydarzenia są różne. Jedna z nich mówi, że niemieckie wojska wycofujące się przed nacierającą Armią Czerwoną zamierzały zniszczyć toruńską parowozownię, wysadzając ładunek właśnie tam. Jednak polscy kolejarze, chcąc oszczędzić kluczowy dla miasta obiekt, przetoczyli wagony na tor oddalony od infrastruktury kolejowej, lecz niestety blisko dzielnicy mieszkaniowej. Inna teoria podaje, że Niemcy celowo ustawili wagony tuż przy Browarze Pomorskim, by zniszczyć jak największą część Podgórza, licząc na spowolnienie radzieckiej ofensywy. Jeszcze inna wersja sugeruje, że wagony miały być przetransportowane dalej, ale zostały przypadkowo trafione przez pocisk artyleryjski. Około godziny 14 doszło do detonacji. Huk był słyszalny po obu stronach Wisły, a podmuch eksplozji przetoczył się przez całe miasto. W jednej chwili zniknęły dziesiątki budynków, domy, kamienice, hotel z restauracją, kino i przede wszystkim Browar Pomorski, będący największym zakładem przemysłowym tej części Torunia. Zniszczenia objęły ponad 240 budynków, co odpowiadało 1/5 zabudowy lewobrzeżnego miasta. Największe spustoszenia odnotowano przy ulicach Młyńskiej, Pokątnej i Parkowej oraz w rejonie ulicy Poznańskiej. Wśród ofiar znalazło się co najmniej 31 osób, głównie mieszkańcy Podgórza i polscy kolejarze, którzy do ostatniej chwili starali się ratować to, co się dało. W gronie zabitych byli także pacjenci niemieckiego szpitala polowego ulokowanego w podziemiach Browaru. Dokładna liczba niemieckich ofiar nie jest znana. Większość Polaków, którzy stracili życie w tej tragedii, pochodziła z ulicy Młyńskiej. Ich nazwiska ustalone dzięki pracy historyczki Karoli Ciesielskiej zostały po latach upamiętnione na specjalnej tablicy. Straty materialne wyceniono na ponad 80 milionów złotych. Suma astronomiczna w tamtych czasach. Eksplozja była tak potężna, że jej skutki odczuwalne były nawet na prawobrzeżnym Toruniu. Zniszczone zostały witraże w katedrze Świętych Janów oraz w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Starym Mieście. Pierwsze prace konserwatorskie rozpoczęto dopiero kilka lat po wojnie, a do dziś historycy i konserwatorzy wspominają, jak trudne było przywracanie dawnych zabytków do świetności po tak
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jakie przynosi konflikt zbrojny. Dopiero po wielu latach, bo 12 września 2011 roku, odsłonięto tablicę upamiętniającą polskie ofiary tej katastrofy. Znajduje się ona w parku przy ulicy Poznańskiej, tuż obok głazu, na którym wyryto nazwiska tragicznie zmarłych mieszkańców. Pomnik powstał z inicjatywy Karoli Ciesielskiej, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Torunia, która przez lata badała losy Podgórza i dbała o to, by pamięć o tej tragedii nie zginęła. Dziś, patrząc na odnowione ulice i odbudowane dzielnice, trudno wyobrazić sobie ogrom zniszczeń, jaki przyniósł tamten styczniowy dzień. Warto jednak pamiętać, że historia Torunia to nie tylko piękne zabytki i turystyczne atrakcje, ale także dramatyczne wydarzenia, które na zawsze wpisały się w tożsamość miasta. Eksplozja wagonów na Podgórzu pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej bolesnych rozdziałów w dziejach lewobrzeżnego Torunia.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś przenosimy się do czasów, gdy miasto pachniało drukiem, a język polski dopiero torował sobie drogę przez gąszcz obcych wpływów. W samym sercu Torunia, w rodzinie szwedzkiego imigranta, majstra ślusarskiego i miejskiego rajcy, przyszedł na świat człowiek, którego nazwisko do dziś budzi szacunek wśród miłośników polszczyzny. Samuel Bogumił Lindę, postać, która nie tylko wpisała się złotymi zgłoskami w dzieje nauki, ale także sprawiła, że każdy, kto dziś sięga po słownik języka polskiego, korzysta z owoców jego tytanicznej pracy. Lindę był najmłodszym synem Jana Jakobsena Lindego i Anny Barbary z domu Langenhan. Jego przodkowie już w XVI wieku otrzymali polskie szlachectwo i herb Linda, co nie było w tamtych czasach wydarzeniem codziennym. Nobilitacja była nagrodą za zasługi dla Rzeczypospolitej. Co ciekawe, w uznaniu dla pracy Samuela nad słownikiem herb ten w 826 roku został oficjalnie wzbogacony o wizerunek jego dzieła życia. Młody Samuel swoje pierwsze kroki w edukacji stawiał w toruńskiej szkole nowomiejskiej, a potem w protestanckim gimnazjum akademickim. Już wtedy wykazywał się nieprzeciętną pracowitością i ciekawością świata. W wieku 18 lat wyjechał na studia do Lipska, gdzie zgłębiał tajniki teologii i filologii. Szybko zyskał uznanie. Zaledwie po 2 latach został lektorem języka i literatury polskiej na tamtejszym uniwersytecie. W roku 1792 ukończył studia, zdobywając tytuł magistra na Wydziale Filozoficznym, co otworzyło mu drzwi do dalszej kariery naukowej. Ale Linde nie ograniczał się tylko do nauczania. Już w czasie pobytu w Saksonii nawiązał kontakty z polskimi emigrantami, którzy po upadku Konstytucji 3 maja szukali schronienia poza granicami kraju. To właśnie dla nich tłumaczył na język niemiecki dzieła takie jak Powrót posła czy Biblię targowicką Juliana Ursyna Niemcewicza, a także teksty Hugona Kołłątaja i Ignacego Potockiego. Przekłady te ukazywały się w Lipsku w ostatniej dekadzie XVIII wieku, a Samuel Linde, choć młody, już wtedy stawał się ważnym ogniwem w łańcuchu polskiej kultury na emigracji. Gdy w Polsce wybuchła insurekcja kościuszkowska, Linde znalazł się w Warszawie w kręgu zwolenników Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja. Po upadku powstania jego ścieżki zawiodły go do Wiednia, gdzie został bibliotekarzem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. To właśnie tam, wśród regałów pełnych książek, zaczął gromadzić materiały do swojego największego dzieła, słownika języka polskiego. W roku 1803 Linde został powołany na członka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Rok później objął stanowisko dyrektora nowo powstałego Liceum Warszawskiego. Przez niemal 3 dekady kierował tą elitarną szkołą, a równolegle pracował nad słownikiem, który miał stać się fundamentem badań nad polszczyzną. W marcu 1804 roku opublikował prospekt swojego dzieła w 2 językach, polskim i niemieckim. Cena jednego egzemplarza była wysoka, ale dzięki wsparciu prenumeratorów i arystokratycznych sponsorów, w tym Adama Kazimierza Czartoryskiego, udało się wydać aż 6 tomów słownika w nakładzie 1200 egzemplarzy. To był ogromny sukces na ówczesne czasy. Słownik Lindego, wydawany w latach od 1807 do 1815 roku, uchodził za dzieło epokowe. Gromadził setki tysięcy słów i zwrotów ilustrowanych cytatami z literatury od XVI do XVIII wieku. I choć niektórzy badacze wskazywali na pewne niedociągnięcia w opisie bibliograficznym czy wierności cytatów, nikt nie kwestionował wartości naukowej tej pracy. Co więcej, car Aleksander I kupił od Lindego niemal 100 egzemplarzy słownika dla szkół na Litwie i Ukrainie. Drugie wydanie, wzbogacone i poprawione, ukazało się już po śmierci autora, a reprinty pojawiały się jeszcze w XX wieku. Samuel Linde nie ograniczał się jednak do pracy leksykograficznej. Był aktywnym członkiem władz oświatowych Księstwa Warszawskiego, prezesem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, a także wykładowcą na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim. Jako dyrektor Biblioteki Publicznej w Warszawie powiększył jej zbiory do ponad 133 tysięcy woluminów, czyniąc ją największą biblioteką na ziemiach polskich. Zasłynął również jako prezes generalnego konsystorza ewangelicko-augsburskiego i warszawskiego zboru ewangelicko-augsburskiego. Wśród jego licznych publikacji znalazły się prace o literaturze rosyjskiej, języku dawnych Prusaków czy statucie litewskim. Pracował także nad słownikiem rosyjsko-polskim, którego jednak nie zdążył ukończyć. Doceniany zarówno w kraju, jak i za granicą, został nobilitowany, otrzymał dziedziczne szlachectwo oraz liczne odznaczenia, w tym Order Świętego Stanisława i Order
order świętego Włodzimierza. W roku 1844 został honorowym obywatelem Torunia. Samuel Bogumił Lindę zmarł 8 sierpnia 1847 roku w Warszawie. Spoczywa na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, a jego dorobek naukowy do dziś stanowi nieoceniony skarb polskiej kultury. Kiedy więc następnym razem sięgniecie po słownik, pamiętajcie, że za tymi stronami stoi historia człowieka, który całe życie poświęcił, by polszczyzna miała swoje miejsce wśród wielkich języków Europy.

0: Twierdza Toruń to jeden z najbardziej imponujących systemów obronnych w Polsce, którego monumentalne fortyfikacje do dziś budzą podziw zarówno historyków, jak i miłośników militariów. Wśród licznych obiektów szczególne miejsce zajmują Fort III imienia Stanisława Jabłonowskiego oraz Fort IV imienia Stanisława Żółkiewskiego. Oba te forty, choć różnią się przeznaczeniem i skalą, stanowią doskonałe przykłady pruskiej myśli inżynieryjnej końca XIX wieku. Ich dzieje to fascynująca opowieść o rozwoju techniki wojskowej, zmieniających się koncepcjach obronnych oraz powojennych losach, które niejednokrotnie zaskakują. Fort III został wzniesiony w latach 80. XIX wieku. Jego budowa rozpoczęła się w roku 1888, a zakończyła dwa lata później. Początkowo był to zaledwie schron piechoty, czyli tak zwane Stützpunkt, jednak już po dwóch latach od zakończenia prac przeszedł znaczącą rozbudowę. Zyskał wówczas dodatkowe stanowiska dla dział polowych, wał ziemny oraz mokrą fosę, którą w naturalny sposób wypełniała woda odprowadzana następnie do strugi toruńskiej. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększało walory obronne, ale także świadczyło o doskonałym wykorzystaniu lokalnych warunków terenowych. Fort III należał do mniejszych obiektów w zewnętrznym pierścieniu twierdzy toruńskiej. Jego załogę stanowiła jedna kompania piechoty, a zabudowania były przystosowane do wytrzymania ognia artylerii polowej. Głównym zadaniem fortu była obrona dworca Toruń Mokre oraz kontrola linii kolejowej prowadzącej do Iławy. Uzupełnieniem systemu obronnego była długa bateria z roku 1883, położona po przeciwległej stronie torów. Składała się ona z dwóch lub trzech baterii dział wyposażonych w schrony, a całość otaczały fosa i płot. Architektura Fortu III, choć skromna, była przemyślana. Otoczony wałem ziemnym z mokrą fosą i stanowiskami ogniowymi, fort nie posiadał wieżyczki obserwacyjnej piechoty, podobnie jak Fort X. Do dziś zachowały się dobrze schron nasady oraz stanowiska ogniowe, a przed wjazdem do fortu można zobaczyć dwa tradytory w bardzo dobrym stanie. Niestety około roku 1960 częściowo zniwelowano prawą część wału i fosy, co wpłynęło na obecny wygląd obiektu. Fort IV to zupełnie inna skala i rozmach. Zbudowany w latach 1878-1884 pierwotnie nosił nazwę Fort II Ludwik York von Wartenburg. Od roku 1926 patronuje mu Stanisław Żółkiewski. Fort ten zajmuje powierzchnię 13,5 hektara i stanowił kluczowy element północno-wschodniej linii obrony Torunia, szczególnie chroniąc dworce kolejowe Toruń Mokre i Toruń Północny. Koszt budowy fortu wyniósł ponad 2 600 000 marek niemieckich. Załogę stanowiły dwie kompanie piechoty oraz obsługa stanowisk artyleryjskich, łącznie około 800 osób. W 31 pomieszczeniach mieszkalnych kwaterowali żołnierze i oficerowie. Uzbrojenie stanowiło 14 dział średniego kalibru oraz w różnych okresach od 15 do 22 dział ciężkiego kalibru. Ogień fortecznych baterii mógł razić cele nawet w okolicach Papowa Toruńskiego i Grębocina. Architektura Fortu IV to przykład zaawansowanej myśli inżynieryjnej. Zaprojektowany jako fort jednowałowy o narysie spłaszczonego pięcioboku z wałem ziemnym o wysokości około 8 metrów względem otaczającego terenu, posiadał liczne stanowiska artyleryjskie, remizy, schrony pogotowia oraz dwukondygnacyjny blok koszarowy. Wjazd prowadził przez stały most nad fosą szyi i bramę ze zwodem, a na zewnątrz znajdował się trójkątny dziedziniec wjazdowy z wartownią i rampą do stajni w przeciwskarpie fosy. Fosa fortu została wykonana z obmurowaną przeciwskarpą i licznymi kaponierami, które umożliwiały skuteczną obronę przed atakiem od strony rowu fortecznego. Do obrony fosy służyły także strzelnice w barkowych załamaniach koszar szyjowych oraz w kaponierach barkowych. Na przeciwskarpie biegła wąska droga straży, a całość uzupełniały przeszkody drutowe i przedstok. W trakcie budowy oraz późniejszych modernizacji, które miały miejsce w latach 80. i 90. XIX wieku, fort przeszedł szereg wzmocnień, zastosowano betonowe płyty detonacyjne, zainstalowano pancerne stanowiska obserwacyjne oraz przebudowano kaponiery. Dzięki tym zabiegom Fort IV był odporny na pojedyncze trafienia pociskami kalibru 21 cm oraz wielokrotne trafienia pociskami 15-centymetrowymi. W pierwszych dekadach XX wieku fort przeszedł w ręce Wojska Polskiego. Po gruntownym remoncie przeprowadzonym przez 63. Pułk Toruński planowano adaptację obiektu na większe koszary, jednak ze względu na niskie położenie i duże zawilgocenie zabudowań zrezygnowano z tego pomysłu. Po II wojnie światowej fort służył jako zakład uprawy pieczarek. Fort IV to nie tylko imponująca architektura, ale także świadectwo zmieniających się koncepcji obronnych i adaptacji militarnych budowli do nowych funkcji. Jego historia pokazuje, jak wojskowe obiekty mogą zyskać drugie życie, stając się ważnym elementem dziedzictwa kulturowego regionu. Twierdza Toruń i jej forty to nie tylko relikty przeszłości, ale także inspiracja do odkrywania historii, która wciąż kryje wiele tajemnic. Każdy z tych obiektów to osobny rozdział w dziejach miasta, a ich monumentalna architektura i burzliwe dzieje zasługują na szczególną uwagę i pamięć kolejnych pokoleń.
1: Radio Gra.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: Tajnie skrywana receptura włoskich pizza Jolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
6: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu, twierdza Toruń, skrywa w swoich murach fascynujące historie i architektoniczne perełki. Dwa obiekty, Fort IX imienia Bolesława Chrobrego oraz Fort Kolejowy, Fort XVI, stanowią wyjątkowe przykłady różnorodności rozwiązań obronnych, jakie stosowano w różnych okresach rozwoju toruńskiej twierdzy. Położony przy ulicy Szosa Okrężna nr 4, Fort IX to pośredni fort artyleryjski o powierzchni 15,75 hektara. Został wzniesiony w latach 1882-1885 na planie pięciokąta, choć pierwotnie zakładano budowę większego trapezowego obiektu. Zmiana koncepcji nastąpiła jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych, co zaowocowało powstaniem najmniejszego fortu toruńskiego o nietypowym pięciobocznym kształcie i zredukowanych rozmiarach. Rozpiętość w narożnikach szyi wynosiła tylko 176 metrów. Fort IX miał za zadanie chronić Toruń od strony zachodniej, a ogień jego artylerii sięgał aż do miejscowości Stary Toruń i Nieszawka. Załogę stanowił jeden batalion piechoty oraz obsługa 11 stanowisk artyleryjskich z dwoma punktami obserwacyjnymi, rozlokowana w 23 pomieszczeniach mieszkalnych. Budowa fortu pochłonęła sumę 1,148,480 marek niemieckich. Obiekt posiada dwukondygnacyjne koszary szyjowe, obustronnie oskarpowaną suchą fosę oraz cztery kaponiery, dwie barkowe, jedną szyjową i jedną czołową, przy czym obie ostatnie są dwustronne. Na wale dolnym, do którego prowadziły korytarze z wyższej kondygnacji, znajdowały się stanowiska piechoty i artylerii. W celu maksymalnego ograniczenia powierzchni magazynowej oraz dziedzińców fortecznych, niemal całość tych przestrzeni zabudowano pochylniami prowadzącymi na wał górny. Plac broni został znacznie zredukowany i broniony przez ciężką kratę forteczną, która pierwotnie otaczała wszystkie zabudowania. Do wnętrza fortu prowadził żelazny most zwodzony oraz brama główna. Fort IX był wielokrotnie modernizowany w latach 1889-1893, około roku 1905 oraz w roku 1914. W trakcie pierwszej modernizacji zainstalowano elektryczność i wodociągi, a sklepienia wzmocniono metrową warstwą betonu. Dodatkowo poprawiono stan umocnień ziemnych i zamaskowano stoki forteczne krzewami. W roku 1911 cały obiekt otoczono drutem kolczastym. Po roku 1920 toruński fort przeszedł pod polską administrację i otrzymał imię Bolesława Chrobrego. Ulokowano tu 8 Okręgowy Szpital Koni oraz Szkołę Podkuwaczy Koni, a sporadycznie kwaterowano wojska uczestniczące w manewrach. Po wycofaniu się wojsk pruskich obiekt był zdewastowany. Wszystkie instalacje zostały celowo uszkodzone, a wyposażenie zniknęło. Zarząd forteczny przeprowadził jedynie częściową konserwację. W roku 1954 fort przeszedł na własność przedsiębiorstwa, które urządziło tu skup i przetwórnię dziczyzny. Pod koniec lat 90. XX wieku obiekt został sprywatyzowany. W latach 60. podjęto próbę rozbiórki fortu, jednak nie została ona ukończona. Rozbudowa infrastruktury przemysłowej i transportowej doprowadziła do zniwelowania części wałów, zasypania fosy i zniszczenia wszystkich stanowisk artylerii. Fort Kolejowy, znany również jako Fort XVI lub Eisenbahnfort, znajduje się przy ulicy Rudackiej nr 1527. Jego budowa trwała od roku 1863 do 1866. Jest to jedyny sześcioboczny fort na terenie miasta, zaprojektowany z myślą o bezpośredniej ochronie mostu kolejowego oraz linii kolejowej Toruń-Warszawa. Ogień artylerii fortu sięgał aż do Kaszczorka, Czerniewic i Brzozy Toruńskiej. Fort zbudowano z cegły na planie sześciokąta z otwartymi stanowiskami dla artylerii. W jego skład wchodził blok koszarowy z pięcioma izbami żołnierskimi, sześcioma magazynami, jedną kuchnią, punktem obserwacyjnym na schronie oraz schronem pogotowia na wale artyleryjskim, gdzie znajdowały się dodatkowe stanowiska artylerii polowej. Po środku dziedzińca na zakończeniu głównego trawersu zabezpieczono cembrowaną studnię. Fort mógł pomieścić 100 żołnierzy, artylerzystów i piechoty. Całość otaczała obmurowana sucha fosa broniona przez kojce podwójne oraz pojedynczy w przeciwskarpie. W latach 80. XIX wieku fort przeszedł modernizację. Sklepienia koszar wzmocniono poduszką piaskową i betonem. W roku 1912 wybudowano 3 stanowiska betonowe dla dział dalekonośnych kalibru 150 mm. Po roku 1920 wyposażenie fortu zostało wywiezione przez wojska niemieckie. W okresie międzywojennym w latach latach 1922-1925 fort zajmowała flotylla Wiślana, a następnie przekazano go 63. toruńskiemu pułkowi piechoty. W czasie pokoju fort służył jako składnica sprzętu artyleryjskiego, a także magazyn mobilizacyjny pułku. Podczas II wojny światowej obiekt pełnił funkcję aresztu obozowego. Fort 9 oraz fort kolejowy to dwa zupełnie różne, ale równie fascynujące przykłady toruńskich fortyfikacji. Każdy z nich odzwierciedla inne etapy rozwoju sztuki obronnej i inne potrzeby militarne swoich czasów. Dziś, mimo upływu lat i licznych przekształceń, wciąż przyciągają uwagę miłośników historii, architektury militarnej i wszystkich tych, którzy chcą poznać nieco mniej znane oblicze Torunia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
13: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
14: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
13: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
15: Po reklamie.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj zabieramy was w niezwykłą podróż po historii jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych naszego miasta, stacji kolejowej Toruń Główny. To miejsce, które od ponad 160 lat nieprzerwanie tętni życiem, będąc świadkiem wielu przełomowych wydarzeń, zmian historycznych oraz nieustannego rozwoju. Zanurzmy się razem w fascynującą opowieść o toruńskim dworcu głównym. Stacja kolejowa Toruń Główny jest jednym z najważniejszych punktów na kolejowej mapie Polski. Przez ten obiekt przebiegają trzy kluczowe linie kolejowe. Linia numer 18, łącząca Kutno z Piłą Główną, linia numer 353, prowadząca z Poznania Wschód aż do Skandawy, a także linia numer 734, biegnąca z Nieszawki do Torunia Towarowego. Początki dworca sięgają roku 1861, kiedy to w obrębie fortu Przyczółek Mostowy powstał pierwszy budynek stacyjny, znany wówczas jako Toruń Przedmieście. Decyzja o lokalizacji dworca po lewej stronie Wisły była podyktowana zarówno istniejącymi już liniami kolejowymi, jak i rozbudowanym systemem fortyfikacji miejskich. Już wtedy Toruń cieszył się strategicznym położeniem na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych z Wrocławia do Olsztyna, a także z Bydgoszczy do Łodzi lub Warszawy. Do dworca prowadził wówczas drewniany most, a na terenie samej stacji znajdowały się zaledwie dwa tory. Wkrótce, bo już w roku 1864 na dworcu pojawił się gazociąg, a wraz z nim latarnie gazowe, które wprowadziły nową jakość w oświetleniu przestrzeni publicznej. W roku 1868 zapadła decyzja o budowie nowego, bardziej okazałego dworca oraz żelaznego mostu kolejowego, który miał połączyć dworzec z centrum miasta. Te imponujące inwestycje oddano do użytku w roku 1873. Wtedy też obok głównego budynku powstał gmach poczty, który z czasem stał się integralną częścią toruńskiego węzła kolejowego. Rozwój infrastruktury kolejowej nie zwalniał tempa. W roku 1915 budynek poczty został rozbudowany, a w roku 1955 przeszedł gruntowny remont. Już pod koniec XIX wieku, w roku 1895, zbudowano przejście podziemne w kierunku ulicy Kujawskiej, a zaledwie 7 lat później, w roku 1902, powstał drugi tunel przeznaczony głównie do przewozu towarów. Dworzec nieustannie się zmieniał i dostosowywał do nowych realiów. W roku 1903 zlikwidowano pomieszczenia odprawy celnej, które przeniesiono do nowego budynku po zachodniej stronie dworca. Niestety w roku 1945 obiekt padł ofiarą pożaru. Odbudowa trwała przez 3 lata, od 1948 do 1950. Kolejna fala modernizacji przypadła na lata 60. i 70. XX wieku. Wtedy właśnie unowocześniono pomieszczenia dworcowe, dostosowując je do potrzeb współczesnych podróżnych. Przełomowym momentem w najnowszej historii dworca był 31 stycznia 2014 roku, kiedy to obiekt został oficjalnie przekazany na własność gminy miasta Toruń. Zaledwie miesiąc później rozpoczęto kompleksowy remont i modernizację, które trwały do 12 listopada 2015 roku. W holu pojawiła się posadzka z płytek gresowych, ściany ozdobiono elegancką boazerią, poszerzono i przedłużono przejście podziemne do ulicy Podgórskiej, a także zainstalowano windy i schody ruchome. Szczególną uwagę poświęcono dostosowaniu przejścia

0: podejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz gruntownej modernizacji pętli autobusowej. 22 marca 2017 roku władze miasta podpisały umowę dzierżawy ze spółką Urbitor, która powierzono zarządzanie dworcem na okres 10 lat. To kolejny rozdział w historii tego miejsca zapewniający nowoczesne i sprawne funkcjonowanie stacji. Nie sposób opowiedzieć o Toruniu Głównym, nie wspominając o kolejowej izbie tradycji, która mieści się w budynku dawnej poczty. To niezwykłe muzeum gromadzi eksponaty związane z historią kolejnictwa, dokumentując rozwój toruńskiego węzła kolejowego i zachowując dla przyszłych pokoleń świadectwa minionych lat. W latach 2015-2017 izba funkcjonowała w budynku administracyjnym na stacji Toruń Kluczyki, by 21 marca 2017 roku przenieść się na teren dworca głównego. Prowadzeniem placówki zajmuje się Stowarzyszenie Toruńska Kolejowa Izba Tradycji, formalnie powołane w roku 2018. Dziś Toruń Główny to nie tylko miejsce przesiadek, ale także przestrzeń, w której historia przenika się z nowoczesnością, a codzienne podróże nabierają wyjątkowego charakteru. Dworzec pozostaje symbolem dynamiki miasta, jego otwartości na świat i szacunku dla przeszłości. Warto tu zajrzeć, by poczuć atmosferę dawnych lat, podziwiać architekturę i przekonać się, jak bardzo bogata jest historia tego miejsca. Toruń Główny to więcej niż przystanek. To serce komunikacyjne miasta, które nieustannie bije w rytmie nadchodzących i odjeżdżających pociągów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przed tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Taglio Naturale.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: O, yes.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Toruń, miasto o bogatej historii i niepowtarzalnym klimacie, skrywa w sobie nie tylko gotyckie zabytki i klimatyczne uliczki, ale również fascynujące relikty dawnej sztuki fortyfikacyjnej. Dwa z nich, Fort Świętego Jakuba oraz Fort Piąty, obecnie noszący imię Jana Karola Chodkiewicza, stanowią wyjątkowe świadectwa rozwoju inżynierii wojskowej na przestrzeni wieków. Każdy z tych obiektów opowiada inną historię, ale oba są nierozerwalnie związane z obroną miasta i jego strategicznym znaczeniem na mapie Europy. Fort Świętego Jakuba, znany również jako Jakobs Fort, to jeden z najstarszych elementów systemu obronnego twierdzy Toruń, usytuowany przy ulicy Generała Sowińskiego 9 na wzniesieniu zwanym Górą Świętego Jakuba, powstał w latach od 1828 do 1833 roku. Jego budowa była odpowiedzią na nowe wyzwania polityczne i militarne, jakie przyniosły postanowienia Kongresu Wiedeńskiego z roku 1815, kiedy to Toruń ponownie znalazł się w granicach Królestwa Prus. Projekt fortu został zatwierdzony najprawdopodobniej 20 grudnia 1827 roku, a prace ruszyły już rok później. Fort Świętego Jakuba powstał równocześnie z przyczółkiem mostowym i był jednym z pierwszych elementów wewnętrznego pierścienia twierdzy. Jego głównym zadaniem była obrona miasta od wschodu, co miało kluczowe znaczenie ze względu na bliskość granicy prusko-rosyjskiej, przebiegającej zaledwie 10 kilometrów na wschód od Torunia. Wzniesienia na wschód od centrum miasta były bowiem naturalnym punktem strategicznym, z którego potencjalny przeciwnik mógłby przeprowadzić atak. Mimo że oficjalnie budowę zakończono w roku 1833, prace wykończeniowe trwały jeszcze do około 1840 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1920 fort stracił swoje znaczenie militarne. W kolejnych latach zniwelowano większość wałów, zasypano fosy, a wiele murowanych budowli rozebrano. W połowie lat 30. XX wieku podczas budowy ulicy Trauguta umocnienia ziemne zostały znacznie przekształcone. Na początku lat 50. wojsko opuściło teren fortu, a centralną redytę zaadaptowano na cele mieszkaniowe. Drugim ważnym elementem toruńskiego systemu obronnego jest Fort Piąty, znany dawniej jako Fort III Scharnhorst, a obecnie noszący imię Jana Karola Chodkiewicza. Położony przy ulicy Polnej, stanowił główny fort artyleryjski w północnej części miasta. Jego powierzchnia to ponad 4 hektary. Fort ten powstał w latach od 1879 do 1884 roku, a jego głównym zadaniem była ochrona linii kolejowej prowadzącej do Grudziądza. Zasięg artylerii fortu pozwalał na ostrzał aż do miejscowości Łysomice. Koszt budowy wyniósł ponad 2 434 tysiące marek niemieckich, co świadczy o ogromnej skali inwestycji. Fort Piąty reprezentuje późniejsze stadium rozwoju sztuki fortyfikacyjnej. Jego pięciokątny kształt, betonowo-ceglana konstrukcja oraz rozmieszczenie stanowisk artyleryjskich odzwierciedlają praktyki inżynierii wojskowej z końca XIX wieku. W trakcie budowy fort został przeprojektowany, by lepiej odpowiadać potrzebom piechoty. W ramach modernizacji przeprowadzonych w latach od 1889 do 1893, a także około roku 1905 i w roku 1914, wprowadzono szereg udoskonaleń. Zamurowano część okien, pozostałe zabezpieczono pancernymi okiennicami, a w głównych przejściach wewnętrznych wzniesiono trawersy. Krótko przed wybuchem I wojny światowej zamontowano wzmocnienia stropów z blachy falistej oraz nowoczesne stanowisko obserwacyjne artylerii wzór 87. Fort przez cały okres funkcjonowania pełnił również rolę koszar. W latach od 1920 do 1922 stał pusty. Później przez krótki czas stacjonowały tu oddziały wartownicze i kompania 63. Toruńskiego Pułku Piechoty. Z ulicy Polnej można podziwiać elewację fortu, a spacer wokół obwodu pozwala na obserwację szczegółów konstrukcyjnych, takich jak nachylenia bojowe czy przedpochylenia terenu. Te elementy doskonale ilustrują, jak inżynierowie wojskowi kształtowali przestrzeń w celach obronnych. Fort Piąty zachował wiele oryginalnych cech z okresu budowy, co czyni go cennym zabytkiem architektury militarnej. Jego historia, podobnie jak dzieje Fortu Świętego Jakuba, pokazuje, jak ważną rolę odgrywał Toruń w systemie obronnym regionu i jak zmieniały się potrzeby militarne na przestrzeni stuleci. Fort Świętego Jakuba
i Fort V to dwa różne rozdziały w historii toruńskich fortyfikacji, ale oba są świadectwem kunsztu inżynierii wojskowej i strategicznego znaczenia miasta.

0: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was w fascynującą podróż przez historię i teraźniejszość jednego z najważniejszych punktów komunikacyjnych miasta, dworca Toruń-Miasto. To miejsce, które choć często pozostaje w cieniu swojego większego brata, dworca Toruń-Główny, kryje w sobie wiele niezwykłych opowieści, architektonicznych ciekawostek i wydarzeń, które zapisały się na kartach historii Grodu Kopernika. Toruń-Miasto to trzeci co do wielkości dworzec kolejowy w Toruniu i zarazem ważny węzeł aglomeracyjny. Jego obecna klasyfikacja według Polskich Kolei Państwowych to dworzec aglomeracyjny. Oznacza to, że obsługuje nie tylko podróżnych z dalekich tras, ale przede wszystkim mieszkańców regionu, codziennie przemieszczających się pomiędzy różnymi częściami miasta i okolic. Korzenie tego miejsca sięgają końca XIX wieku. Pierwszy budynek dworca powstał w roku 1873, w czasach, gdy Toruń znajdował się pod panowaniem pruskim. Architekci zdecydowali się na styl neogotycki, który do dziś możemy podziwiać w detalach architektonicznych budynku. Warto przypomnieć, że niemal równolegle z budową dworca trwały prace przy jednym z najważniejszych mostów kolejowych w regionie, moście imienia Ernesta Malinowskiego. To właśnie wtedy zrodziła się infrastruktura, która na trwałe wpisała się w krajobraz miasta. Jednak pierwszy budynek nie pełnił funkcji dworca. W tym miejscu początkowo znajdował się jedynie skromny przystanek osobowy. Dopiero w roku 1889 wzniesiono obecny gmach, który w kolejnych dekadach kilkukrotnie zmieniał swoje oblicze. Jednym z najważniejszych momentów w historii dworca był 18 stycznia roku 1920. To właśnie tutaj mieszkańcy Torunia witali polskie wojska, które wkraczały do miasta, kończąc okres zaborów i przywracając Toruń do macierzy. Kolejne lata przyniosły dalsze zmiany. W roku 1938 podczas wizyty marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza dworzec przeszedł gruntowną przebudowę. Nowy wygląd nadano mu w duchu wczesnego modernizmu. Elewacje pokryto świeżym tynkiem, a wnętrza dostosowano do rosnących potrzeb podróżnych. Mimo tych zmian Toruń miasto nigdy nie zdołał zdetronizować się dworca lewobrzeżnego dzisiejszego Torunia Głównego, który nieprzerwanie pozostaje najważniejszym węzłem kolejowym miasta. Czasy II wojny światowej przyniosły kolejne plany i wyzwania. Niemieckie władze okupacyjne w roku 1940 rozważały całkowite przeniesienie dworca. Propozycje lokalizacji pojawiały się jak grzyby po deszczu, najpierw przy szosie lubickiej, potem w okolicach ulicy Sobieskiego nieopodal garbatego mostku, a w listopadzie roku 1941 rozważano tereny w pobliżu bramy kolejowej. Ostatecznie jednak plany te nie zostały zrealizowane, a dworzec pozostał w swoim historycznym miejscu. Dworzec Toruń-Miasto to nie tylko miejsce o bogatej historii, ale także przestrzeń, która w ostatnich latach przeszła spektakularną metamorfozę. 28 listopada 2013 roku to data podpisania przez miasto umowy z firmą Budimex na budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego oraz modernizację torowiska tramwajowego od placu 18 stycznia do Alei Solidarności. Prace ruszyły pełną parą już wiosną kolejnego roku. W ramach inwestycji przystanek tramwajowy został przeniesiony bliżej dworca, a podróżni zyskali nowoczesne wiaty, wygodne ławki oraz elektroniczne tablice informujące o przyjazdach tramwajów i pociągów. Obydwa perony połączono z placem przydworcowym za pomocą efektownej kładki nad ulicą Traugutta, wyposażonej nie tylko w schody, ale także w windy, co znacząco poprawiło dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością. 7 października 2015 roku węzeł przesiadkowy został uroczyście otwarty, oddając mieszkańcom nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń komunikacyjną. To jednak nie koniec zmian. W grudniu 2025 roku zakończył się kolejny ważny etap – generalny remont budynku dworca. Przebudowano przestrzeń pomiędzy historycznym gmachem a tak zwanej starą apteką, tworząc tam nowoczesny obiekt techniczny oraz letnią poczekalnię dla podróżnych. W samym budynku wyremontowano poczekalnię, wyposażając ją we współczesne udogodnienia, przygotowano miejsce na działalność gastronomiczną oraz inne lokale na wynajem. Na piętrze zaplanowano także 9-pokojowy hostel. Przez stację Toruń-Miasto przebiega jedna z najważniejszych linii kolejowych regionu. Linia numer 353, łącząca Poznań Wschód ze Skandawą, jest to linia zelektryfikowana, co pozwala na obsługę nowoczesnych składów i zapewnia szybkie, komfortowe połączenia. Z dworca Toruń-Miasto można dotrzeć bezpośrednio do wielu miast Polski, takich jak Olsztyn i Iława, Grudziądz, Chełmża, Sierpc, Kutno, Włocławek, Bydgoszcz, Poznań czy Inowrocław. Oprócz pociągów dalekobieżnych i regionalnych stacja obsługuje także popularne pociągi Beat City, kursujące na trasie Toruń Wschodni, Bydgoszcz Główna. Od 14 grudnia 2014 roku połączenia te realizowane są przez 4 nowoczesne składy typu PESA ELF, które zapewniają komfortową podróż nie tylko mieszkańcom, ale także wszystkim odwiedzającym Toruń.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
8: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
16: Po reklamie.
17: Czwartek w kalendarzu, wyjątkowy, świąteczny czwartek, otwierający długi weekend w naszym kraju. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć. Kłaniam się nisko, witam gorąco i zapraszam razem na tej fali w Radiu Gra. Jesteśmy do 13. Robimy teraz głośniej.

0: Dla Lucy Shanghai w Radiu Gra na tej fali w świąteczny czwartek, wyjątkowy czas w trakcie długiego czerwcowego weekendu. Czerwcówka, tak na to mówią. Zwał jak zwał, ważne, że wypoczynek nam się po prostu należy. Parafrazując klasykę albo klasykę. Moi drodzy, czwarty dzień czerwca w kalendarzu, a to oznacza dziś imieniny Karola, Franciszka, ale też Dacjana, Saturnina, Kwiryna i Pacyfika. Jakie piękne imię. Wszystkiego dobrego. Dzień drukarza, międzynarodowy dzień dzieci będących ofiarami agresji, a także Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, czyli święto ustanowione uchwałą Sejmu z dnia 24 maja 2013 roku. Dzień wolny od pracy i to jest dzień, który upamiętnia pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne w 1989 roku. Częściowo wolne do Sejmu, całkowicie wolne do Senatu. Taki to dzień. No i na pewno jest to, wracając do punktu wyjścia, dzień, który otwiera nam długi weekend. Mam nadzieję, że w większości przypadków tak u was jest, chociaż wiem, znam takie przypadki, że trzeba będzie przerwę na odrobinę pracy w piątek zrobić w trakcie tego długiego weekendu i tu też oczywiście będziemy wam towarzyszyć jutro od samego rana, ale najpierw skupiamy się na czwarteczku.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
16: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
17: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
16: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
17: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
18: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
19: No to jedziemy.
20: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
21: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
22: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
23: Wielosztuki w RTV.

0: Danza Kuduro, Don Omar, to za nami w Radiu Gra. Jak plany wasze na ten długi czerwcowy weekend? Wiem, że niektórzy już je wdrożyli, to znaczy w trakcie ostatniego tradycyjnego weekendu rozpoczęli swoją długą labę czerwcową, czyli kilku, siedmiu, nawet dziewięciodniowy pobyt. Niektórzy wybrali się nawet na tak zwane wczasy zagraniczne. Szanuję. Jak pogoda? Mam nadzieję, że sprzyja. Pozdrawiamy wszystkich, którzy poza granicami nas słuchają online na przykład. Polecamy się również przyślić jakąś pocztówkę, żebyśmy wytrwali do tych naszych wakacji, które albo w lipcu, albo w sierpniu, albo z końcówką czerwca wielu na pewno zaplanowało. I o tych tematach wakacyjnych dziś też na ten temat wakacyjny podyskutujemy, mianowicie o tym, dokąd Polacy chętnie polecą albo pojadą w tym roku, bo kierunków i destynacji nie tylko tych zagranicznych, ale w kraju jest całe mnóstwo i pomysłów też, chyba że sami dysponujecie jakimś oryginalnym pomysłem na wakacje, no to dajcie nam znać, napiszcie, zadzwońcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: I jak pani widzi?
14: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
12: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na bydgoskim przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: Po reklamie.
21: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
10: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.
14: Takie czwartki to my lubimy, prawda? Czwartki w ogóle są fajne, bo już bardzo blisko piątku i weekendu. Ale jeśli to jest czwartek rozpoczynający długi czerwcowy weekend, to już w ogóle nic, tylko korzystać. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, kłaniam się nisko, witam, zapraszam tych, którzy być może dopiero otworzyli jedno oko. To Radio Gra. Gramy.

0: Blondie, Maria w Radiu Gra, hity pełne energii na świąteczny czwartek. A gdyby ktoś chciał korzystać z uroków długiego weekendu i wybrać się na rower albo na hulajnogę, to przypominamy, że wczoraj ciekawe przepisy weszły w życie. I od wczoraj każdy do 16 roku życia, kto będzie poruszał się elektroniczną hulajnogą albo rowerem, albo innym, jak to się nazywa, urządzeniem transportu osobistego, no to musi mieć na głowie kask, mówiąc prosto. Jeśli nie będzie go miał, to trzeba będzie zapłacić mandat. Oczywiście w przypadku niepełnoletnich taki mandat będą musieli zapłacić rodzice. Zdaje się, że stówka. Niektórzy powiedzą niewiele, no ale lepiej mieć tę stówę niż nie, a już w ogóle lepiej mieć zdrowie i życie niż go nie mieć i warto, żeby wszyscy sobie to uświadomili. Jedno tylko zastanawia tutaj wielu dyskutujących na ten temat jeszcze w sieci, dlaczego tylko nieletni mają w tych kaskach obowiązek jeździć, a dorośli już nie. Czyż nie powinniśmy dawać przykładu młodszym?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na bydgoskim przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
14: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie w radiu gra. Za chwilę wrócimy do naszej playlisty, ale najpierw jedno małe uświadomienie. Jeśli ktoś się ostatnio tego nie robił, bo na przykład nie musi często tankować, no to mały prezent dostaliśmy od losu, chyba tak należy to nazwać, na długi czerwcowy weekend. Mianowicie spadek cen paliw, tak tanio za benzynę 95, to nie było chyba już od 3 miesięcy, jak dobrze eksperci policzyli. No bo poniżej 6 zł takie ceny pojawiły się w tym tygodniu. No i co bardzo istotne, o czym należy przypomnieć, ta obniżka cen, znaczy te stosunkowo niskie, nawet w skali Europy i naszej części Starego Kontynentu, stawki za 1 litr paliwa, to w dużej mierze również efekt działania podatku, znaczy obniżek cen w ramach pakietu CPN. No i tutaj przypominamy, że ten program został na razie przedłużony do połowy czerwca. Eksperci ostrzegają, być może nawet w połowie wakacji nastąpi małe zaskoczenie i zniesienie tej ulgi, co będzie oznaczało, że ceny paliw znowu pójdą w górę. Nic tylko tankować do pełna, albo jeszcze trochę więcej na zapas, a później wykorzystać to paliwo po prostu i ruszać na wakacyjne wojaże.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Wiatry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Ten słoń naprawdę pływa!
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
14: Wiem, właśnie wróciłam.
13: Byłaś beze mnie?
14: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
15: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
17: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
16: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
17: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
16: I mają to wszystko?
17: Tak jest, do tego w super cenach.
16: To na co czekamy?
17: Młyniec Skład Budowlany.
16: Młyniec pierwszy, Polna 4.
18: Marian, a gdzie mogę kupić
19: na mediaexpert.pl?
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
20: 4 czerwca. Karola i Franciszka w kalendarzu. Wszystkiego dobrego z okazji imienin. Pozdrawiamy, jak ktoś obchodzi urodziny, rocznice, różnych innych ciekawych wydarzeń w swoim życiu lub w życiu swoich bliskich, to składamy gorące życzenia. Dołączamy się do nich i ściskamy.

0: Dobra nuta na tej fali w Radiu Gra w czwartkowy ranek, albo przedpołudnie bardziej dla tych, którzy wstali wcześniej, bo przyzwyczajeni do normalnego tygodnia pracy. No to dobrze, korzystamy z tego dnia, z tego czwartku, czwarteczku. Korzystamy i nie możemy się doczekać do tego, co wydarzy się za tydzień, bo równo za tydzień, 11 czerwca, rozpoczyna się Mundial! Wielkie święto piłki nożnej. No i tak się to ciekawie składa, że ten pierwszy mecz, mecz otwarcia pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki na Estadio Azteca w Mexico City zaplanowany jest na około godzinę 15 czasu lokalnego, czyli 21 u nas. No to ładnie, w czwarteczek sobie tak przed weekendem zobaczymy mecz otwarcia na Mundial. Natomiast jeszcze jedna rzecz mi się ciekawa rzuciła w oczy, jak wpisałem, sprawdzając godzinę od rozpoczęcia tego meczu, wpisałem to hasło w wyszukiwarkę, to wiecie, od razu podrzuca wam te gotowe pytania, o co jeszcze potencjalnie w kontekście nadchodzącego Mundialu chcielibyście zapytać. Jedno z tych pierwszych pytań brzmi tutaj: kiedy Polska rozegra pierwszy mecz na Mundialu? No to chyba sztuczna inteligencja w wyszukiwarkach nie nadąża za rzeczywistością. To ja odpowiem: najwcześniej za 4 lata.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
14: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Halo, halo, dzień dobry jesteście. Kłaniamy się nisko i witamy tych, którzy są z nami z Radiem Gra. W długi czerwcowy weekend, w czwartek, 4 czerwca, wspominaliśmy o tych, którzy wyruszyli na w takie wojaże wakacyjne, przedwakacyjne już teraz na początku czerwca i dopiero będą się pakowali. Lipiec, może sierpień. No i teraz trochę do tych latających albo wylatujących z polskich portów lotniczych, bo to są kolejne zmiany, ułatwiające trochę nam życie. Koniec z limitem płynów na kolejnym polskim lotnisku. Tym razem chodzi o lotnisko w Rzeszowie. Serwisy przypominają te historie, kiedy to się zaczęło. Równo 20 lat temu, w 2006 roku, po udaremnieniu zamachu terrorystycznego w Wielkiej Brytanii, wtedy to zamachowcy planowali zdetonować ładunki wybuchowe ukryte w butelkach po napojach i wtedy się zaczęło, wtedy wprowadzono te zakazy i ograniczenia do maksymalnej pojemności 100 ml. Teraz pojawiają się nowoczesne skanery, które pozwalają na to, żeby sprawdzić dokładnie, co jest w naszym bagażu podręcznym. I tak, Rzeszów na początek, to już funkcjonuje od 1 czerwca, a jeszcze do końca tego miesiąca kolejne porty lotnicze takie zmiany wprowadzą. Mają się one pojawić w Gdańsku, do końca roku w Warszawie, do końca 2026 roku również w porcie w Katowicach. Pamiętajcie, istotne jest nadal jednak to, jakie to są płyny i żeby z tymi płynami zbytnio, zwłaszcza na pokładzie samolotu, nie przesadzać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą,
8: przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
16: Wyprzedaż Wiesk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Jysk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Eleganckie albo codzienne. Kolorowe lub jednolite. Ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex. Bydgoszcz. Ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
5: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
7: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
7: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 2 porcje lodów za 10 zł oraz 2 pączki za 7 zł. Zapraszamy.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Tak właśnie pięknie Wam gra Radio Gra w czerwcówkę, w długi czerwcowy weekend, w czwartek. Wolno od pracy, pozdrawiamy tych, którzy mają wolne, ale bardzo serdecznie tych, którzy również pracują, bo są takie osoby, jest mnóstwo takich zawodów. Dziękujemy pięknie za Waszą pracę i specjalnie dla Was teraz piosenka z dedykacją i z takim zapytaniem, jak się macie?

0: Celine Dion w radiu gra, tak wam gramy na tej fali. Za chwilę powrót do naszej playlisty, ale wcześniej jeszcze rzut oka do tych spraw ważnych, takich niekoniecznie związanych rzeczywiście z długim weekendem, ale warto mieć tego świadomość. Otóż Rada Polityki Pieniężnej w tym tygodniu postąpiła zgodnie z intuicją ekonomistów i postanowiła pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To znaczy, że nie będzie lżej, ale nie będzie też ciężej w kontekście spłaty naszych kredytów hipotecznych i różnych innych uwarunkowanych właśnie od stóp procentowych. Chyba częściej zawracaliśmy sobie tym głowę i zajmowaliśmy głowę jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu. Teraz, kiedy te stopy są na nieco niższym poziomie, mniej się tym przejmujemy. Nie są tak nisko, jak były już, ale i też nie tak rekordowo wysoko, jak to bywało w tym krytycznym momencie. A więc pozostaje tylko jedno, chyba zająć się w ten długi weekend nie stopami referencyjnymi, ale naszymi i zrobić coś dla siebie, dla swojego zdrowia. Niech nasze stopy zrobią jakiś rekord kroków. Tego wam życzę i pozdrawiam na szlaku.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
14: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
15: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: odrobina szaleństwa muzycznego, na szczęście. Britney Spears i Crazy. Gdyby ktoś chciał poszaleć za kierownicą, to nie polecamy. Noga z gazu, nie rozpędzamy się, bo będzie bezpieczniej, to raz, a dwa, taniej. Uwaga, przypominamy, odcinkowe pomiary prędkości na wielu odcinkach dróg szybkiego ruchu obowiązują w Polsce i teraz dochodzą kolejne jeszcze w tym miesiącu. W województwie łódzkim przybędzie nam dokładnie 4 takich odcinków, a przypomnijmy już teraz, w samym łódzkiem jest ich 9. Kolejne przybędą nam na odcinkach autostrady A1. Nie rozpędzamy się, więc trzymamy się przepisów i to nie tylko w konkretnych punktach, ale tak jak to właśnie na odcinkowym pomiarze prędkości bywa, ta średnia prędkość nie może być wyższa niż obowiązująca w danym miejscu. Chociaż tutaj należy taką małą gwiazdkę na końcu tej informacji zamieścić. Pamiętacie ostatnio tę sytuację spod Szczecina, kiedy to system zaczął sobie doliczać trochę kilometrów, więc jak już mandat wpadnie, to warto się upewnić, czy rzeczywiście ta informacja, która tam widnieje, jest faktyczna, rzeczywista, z tym, że byliśmy w tym miejscu i jechaliśmy z taką prędkością. Jeśli tylko jesteście w stanie to zweryfikować, to lepiej tego pilnować, bo system też potrafi się pomylić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tu dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
11: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
12: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na bydgoskim przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
18: Wielosztuki w RTV.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Po reklamie.
12: Był poranek, było przedpołudnie, czas na już popołudnie. Chociaż generalnie powiedzieliśmy, że jest równo południe, a jednak w tym momencie popołudnie się rozpoczyna. Piotr Kolszowski, tyle tytułem wykładu o czasie. Zapraszam na kolejną godzinę, ostatnią naszą wspólną razem. No to zagrajmy dobrze na początek. Rod Stewart.

0: Bruno Mars w radiu gra. Były dzwony, to teraz dzwonimy na alarm, bo wakacje nam drożeją, zwłaszcza dla tych, którzy mieli w planach i mają w planach wybrać się nad Adriatyk do Chorwacji, którą przecież Polacy uwielbiają, kochają. Wielu naszych rodaków już tam było, niektórzy być może rzeczywiście mają to dopiero w planach, słysząc o tym, jak pięknie tam jest, jak wspaniałe plaże, może trochę kamieniste, mniej piasku, ale jednak piękna, czysta, lazurowa woda, ciepła do tego, czysto, przyjemnie. Wielu naszych na miejscu, to może nie być plusem dla niektórych, ale jednak czasami i z rodakami dobrze jest pogadać wieczorem, siedząc sobie przy stoliku gdzieś tam w restauracji. No ale uwaga, łatwo i tanio nie będzie. W ostatnich latach już ostrzegali i informowali ci, którzy do Chorwacji się wybrali, że oj, drożeje. No to teraz podrożeje jeszcze bardziej, bo chorwacki rząd wprowadza taką nową opłatę, którą będzie musiał uiścić każdy przedsiębiorca funkcjonujący w branży turystycznej. Dokładnie będzie to 50 euro rocznie. Nawet nie wchodzimy w szczegóły, w związku z czym ta opłata, ale będą musieli tego podatku zapłacić więcej, co też oznacza, że rezolutni przedsiębiorcy Chorwaci przełożą tę opłatę na swoich klientów, czyli na turystów, czyli na nas. Niewykluczone nawet, że będzie tam doliczona jakaś niewielka marża.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie na tej fali w radiu gra tego nigdy dość również w świąteczny czwartek, czwartunio, 4 czerwca. No właśnie, patrzę sobie teraz ten kalendarz i takie jakieś młodzieńcze szkolne lata mi się przypominają, jaka to radość w moim sercu gościła już mniej więcej na tym etapie. Okej, były i takie lata szkolne, kiedy jeszcze odrobina stresu wjeżdżała, bo trzeba było poprawić oceny i pewnie wielu uczniów tak ma. Pozdrawiamy serdecznie zarówno uczniów, jak i pobłażliwych, mamy nadzieję, nauczycieli. No ale zdajmy sobie sprawę, moi drodzy, wszyscy i uczniowie i nauczyciele z jednego, że za 3 tygodnie to będziemy mieli już taki absolutnie ostatni dzień szkoły przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego. Czy to nie piękne? I tylko tyle chciałem wam teraz powiedzieć. 3 tygodnie zostały.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz

Radio Gratu, dobra świąteczna muza czwartkowa w Boże Ciało, w początek długiego świątecznego weekendu i raz jeszcze pozdrawiam tych, którzy taki długi weekend mają i wykorzystają go najlepiej jak się tylko da, na spacerach, na rowerze, na deskorolce i gdzie tamkolwiek jeszcze jesteście, na być może krótkim w czasie, to też korzystajcie. Kolega też korzystał przed południem, mam na myśli tego, który za chwilę się tu pojawi, popołudnie spędzi razem z wami Marcin Martinez już za chwilę, a ja już pięknie dziękuję, kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia. Piotr Kolszowski, pa, pa, cześć.

0: Nareszcie! Już czuję przypływ motywacji do działania.
1: To działamy! Remont, ogród i zapas opału.
0: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
1: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
0: I mają to wszystko?
1: Tak jest, do tego w super cenach.
0: To na co czekamy?
1: Młyniec Skład Budowlany.
0: Młyniec pierwszy, Polna 4.
2: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
5: Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.

czwarty dzień czerwca w kalendarzu, czwartek, chociaż zakładam, że w większości z nas mamy takie małe poczucie soboty. Kłaniam się, dzień dobry po 13, witajcie w... Czwarty dzień czerwca w kalendarzu, czwartek, chociaż zakładam, że w większości z nas mamy takie małe poczucie soboty. Kłaniam się, dzień dobry po 13, witajcie w...

0: W naszej historii najnowszej, 4 dzień czerwca, to data bardzo ważna, bardzo symboliczna, bo to właśnie w 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory po II wojnie światowej. Kandydaci Solidarności odnieśli miażdżące zwycięstwo, co zapoczątkowało także w naszym kraju upadek rzecz jasna komunizmu, no i zmiany, które później lawiną rozlały się po całej Europie Środkowo-Wschodniej, a wszystko zaczęło się u nas 4 czerwca 1989 roku, o czym niewątpliwie warto pamiętać. My pamiętamy. No i w tym takim wolnościowym duchu też pogramy. U nas za chwilę Akcent, a później Irene Cara w Radiu Gra i Ina.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: jest popołudniowe Gra FM. Początek długiego weekendu nie zwalnia nas od zachowania przyzwoitego savoir vivre. Wczoraj mieliśmy nie dalej właśnie jak wczoraj dzień savoir vivre, więc pytanie brzmi: czym on jest dla nas w życiu codziennym? Proszę bardzo, szukaliśmy odpowiedzi.
1: Dobre zachowanie opiera się szczególnie na kontakcie z ludźmi. Żeby być dobrym człowiekiem, trzeba mieć w sobie takie współczucie, trzeba być miłym, pomagać.
2: Jeżeli chodzi o zachowanie, to wiadomo, że zawsze, jeżeli się widzi kogoś w potrzebie, to no, należy mu pomóc.
3: Szanować innych i po prostu być uprzejmym.
4: Takie zachowanie w życiu codziennym też właściwe, na przykład ustępowanie starszym osobom miejsca na przykład w autobusie, albo dobre maniery po prostu przy stole.
3: Tak, myślę, że to w codziennym życiu bardzo też ułatwia kontakt z ludźmi i takie relacje międzyludzkie.
0: Jest więc świadomość wśród młodych ludzi, to powinno cieszyć. Nie odchodźcie zbyt daleko, wracamy do dobrego grania. Radio Gra.

0: można powiedzieć, dobra znajoma naszej znakomitej noblistki, czyli Olgi Tokarczuk. Dua Lipa w Radiu Gra FM, Break My Heart. Z Dua Lipą zawsze czas płynie miło, szybko i przyjemnie. A teraz gwiazda lat 80. pojawi się u nas, czyli Sandra z Everlasting Love. Będzie też Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką. To za chwilę.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
21: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
22: Po reklamie.
23: To jest Radio Gra.

0: technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Budrex. Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
10: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
15: Po reklamie.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Pozdrawiamy tych w domach, na kanapach, gdzieś podczas popołudniowych spacerów, a narodos też się dzieje, zapach grilla zapewne unosi się wysoko nad ogródkami działkowymi. Pozdrawiamy was serdecznie, witając po drugiej w Radiu Gra. Marcin Misiecki, dzień dobry.

0: Trzeba przyznać, że ten numer od pana Dawida płynie bardzo przyjemnie w to popołudnie, leniwe. No, oby tak było. My jednak sięgamy do kalendarza, słuchajcie, no bo gdyby szukać wśród pionierów lotnictwa, tych, którzy zapoczątkowali tę dziedzinę życia, no dzisiaj bez niej sobie nie wyobrażamy życia, a przynajmniej podróży, to z pewnością jednymi z pierwszych byliby bracia Montgolfier, którzy 4 czerwca 1783 roku zaprezentowali publicznie jako pierwsi światu balon na gorące powietrze. No i był to, jakby nie patrzeć, początek szeroko pojętej ery lotnictwa. My lecimy dalej. Z muzyką i hitami pełnymi energii u nas już za chwilę Enrique Iglesias, będzie też Cher.
1: Reklama.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.
18: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Mam nadzieję, że aura dzisiaj będzie sprzyjała taki przez cały weekend, tak żeby można wsiąść na rower, na hulajnogę lub też na inne urządzenie, które można pośmigać. I tu uwaga, przypominamy, że od wczoraj w naszym kraju już jest prawny obowiązek, aby młodzież, dzieci do 16 roku życia koniecznie zakładały kaski podczas jazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, na deskach, na czymkolwiek, bo grozi to po prostu mandatem dla opiekunów za niezastosowanie się do tych nowych przepisów, które od wczoraj są już oficjalnie obowiązujące. Po pierwsze, bezpieczeństwo i tego się trzymajmy. No i bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Chris Ria. Tego głosu nie da się zapomnieć. Jego muzyka pozostanie z nami na zawsze. Julia, każdą Julię pozdrawiamy. A kto jeszcze ma powody do świętowania, kto się urodził 4 czerwca, sprawdzimy to dla was po godzinie 15. Pozostańcie z nami. W międzyczasie pogramy też przyjemnie. Będzie Modern Talking, będzie też Zaria.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: I jak pani widzi?
8: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
6: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Jak zakupy nie

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
2: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Latynoska ikona, czyli Bad Bunny i Becky G, Señora Señores to Majores. I tak też dojeżdżamy prawie do godziny 15 w takich południowych rytmach, a po trzecie u nas będzie o wysokich lotach, bo Polacy kochają latanie. Kochamy loty na wakacje, na city breaki, byle latać. Prognozy są też całkiem poważne, jeżeli chodzi o ten rok. Sprawdzimy to dla Was po trzeciej. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na bydgoskim przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
14: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
2: Po reklamie.

To się nazywa Dobre Granie, Fever Dream, Alex Warren na początek kolejnej godziny naszego czwartkowego popołudnia, chociaż zakładam, że nie tylko ja mam taką świadomość małej soboty, prawda? Kłaniam się, dzień dobry, długi weekend, rozpoczęty oficjalnie, a mamy dla was hity pełne energii, Eros Ramazzotti na początek kolejnej godziny, a później Lady Gaga. Marcin Wiśniewski, dzień dobry.

0: To są dobre muzyczne loty. Ed Sheeran i Shape of You w Radiu Gra. Będzie o lataniu, bo Polacy pokochali lotniska, pokochali wyprawy lotnicze. W 2025 roku lataliśmy na potęgę. To był wynik ponad 66 milionów pasażerów. 11% wzrost w stosunku do roku wcześniejszego. No a prognozy na ten są jeszcze bardziej poważne. Tu zakłada się, że ten przyrost będzie 7 milionów więcej osób, pasażerów, do 70 ponad 3 milionów. O ile przez ten cieśninę Ormus te wszystkie statki, tankowce z tym paliwem lotniczym do nas dopłyną, bo inaczej do nas ekonomia zje i nici z latania odpokuje w niemalowane. Alessandra Amoroso za chwilę u nas, a później Michael Jackson.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
9: Mamma mia! Zapraszamy 5 czerwca na wieczór brazylijski w Mamma Mia. Będzie samba, będzie dziarcze. O 19 otwarczej. Więcej informacji na Facebooku.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

dla wszystkich, którzy dzisiaj świętują, mają powody do świętowania te większe, mniejsze, może być ich bardzo dużo. No, sam początek długiego weekendu jest wystarczającym powodem, prawda, żeby się spotkać z przyjaciółmi, znajomymi, no i przysłowiowym szwagrem. Więc niech moc będzie z wami, a ja sięgam do kalendarza, a ten podpowiada, że dzisiaj urodziny obchodzą były prezydent Bronisław Komorowski, wiecznie młoda i piękna Angelina Jolie, Krzysztof Hołowczyk, czy też Alicja Janosz, która urodziła się, no może zostawmy, w latach 80. O, no i parę piosenek wyśpiewała nam, które zapamiętamy na zawsze. Na przykład tę o jajecznicy, prawda? Tak też była. Zostańcie z nami, za chwilę Bakara, u nas wcześniej Wiktor Waligura.

To jest Katy Perry, Last Friday Night. No, do piątkowej nocy jeszcze troszkę czasu musi minąć. Przed nami gorąca czwartkowa noc. Nie mniej gorąca, jeżeli ktoś ma piątek wolny. Wiadomo, prawda? Długi weekend. Można więcej. Whitney Houston, moi panowie, How Will I Know. Za chwilę u nas, a później Rose. Kolejna dawka hitów pełnych energii. Nie odchodźcie zbyt daleko.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
7: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
8: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Nie da się nie lubić. Lily Wood, u mnie było głośniej, zdecydowanie głośniej. No, podobnie będzie za chwilę, bo Oko Tygrysa pojawi się na naszej antenie i tak też otworzymy kolejną godzinę czwartkowego popołudnia w Radiu Gra. Marcin Misiewski, zapraszam już teraz. No a w godzinie, która za chwilę zacznie się u nas, opowiem wam m.in. o jednym z najdroższych filmów w historii, którego premiera będzie już w lipcu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamma mia!
7: Zapraszamy 5 czerwca na wieczór brazylijski w Mamma Mia. Będzie samba, będzie dziarcze. O 19 otwarcie. Więcej informacji na Facebooku.
8: Eleganckie albo codzienne. Kolorowe lub jednolite. Ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Vera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
6: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Po reklamie.

Chłopaki zazdrościli, dziewczyny wieszały plakaty Backstreet Boys nad łóżkiem, nad biurkami. No i tak to właśnie było. Oni piękni, młodzi, cały czas. Tu się nic nie zmienia, panie panowie. Backstreet na dobry początek tej części naszego popołudnia. Za chwilę Grant Miller i Mary. No to jeszcze raz dzień dobry tym, którzy dołączają. Ludzi drogi też gorąco pozdrawiamy. Marcin Misiewski, słuchacie, Radio Gra. Witajcie.

0: To Lady Punk w Radiu Gra. Mówiłem o tym, że 4 dzień czerwca to ważna data w tej naszej najnowszej historii, ale też to ważna data w historii muzyki rockowej przede wszystkim, bo w 1984 roku tego dnia Bruce Springsteen pokazał światu Born in the USA, jedną z najważniejszych płyt, albumów w historii muzyki rockowej, no generalnie muzyki powiedziałbym. Album sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy na całym świecie, dając tytuł Bruce'owi Springsteenowi ikony muzyki, niewątpliwie, którą jest po dziś dzień. Pani Shakira, no chyba może też być ikoną. W niektórych kręgach na pewno. Zoo za chwilę u nas, a później Culture Club. Gramy.
1: Reklama.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycana. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Budrex. Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.
12: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
13: Słuchasz Radia Gra.

Fani kina na świecie wiedzą, że 17 lipca zobaczymy jeden z najdroższych filmów w historii kinematografii, a na pewno będzie to najdroższy film Christophera Nolana. Mowa oczywiście o Odysei, która ma gwiazdorską obsadę. Na ekranie zobaczymy Matta Damonda jako Odyseusza, Tom Holland, Anne Hathaway, będzie Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, no więc cała plejada absolutnie gwiazd, ikon Hollywood. Pojawi się w filmie, który ma kosztować ponad 250 milionów dolarów. No i w całości był kręcony kamerami IMAX. Obraz ma być wyjątkowy, no i wyjątkowa też ma być sama odsłona i premiera tego filmu, która będzie miała miejsce 17 lipca. No i szczerze mówiąc, ja już się nie mogę doczekać.

0: Petra Marklund, czyli po prostu September, znana wszędzie wobec w Europie pod tym nickiem, chociaż we własnym kraju występuje z imienia i nazwiska. Szwedzka artystka. Until I Die za nami, a przed nami John Parr, za chwilę, a później gwiazda, ikona popkultury, czyli Taylor Swift w Radiu Gra jeszcze przed 17.
1: Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub odudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
8: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
12: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Czwarty dzień czerwca w kalendarzu, do wakacji coraz bliżej. No to niektórzy już dawno wszystko mają zabukowane, zaklepane. No i wiadomo, gdzie pojadą. Są też tacy bardziej wyluzowani, którzy raczej na spokojnie podchodzą do tego tematu. Jakie kierunki jednak wybieramy najczęściej w tym roku? Według biur podróży sprawdzimy to. Głosy Globetrotterów pojawią się po 17 u nas. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
9: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
8: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
9: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
8: I mają to wszystko?
9: Tak jest. Do tego w super cenach.
8: To na co czekamy?
9: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
10: Mamo, one latają wszędzie.
11: I mogą usiąść nawet na tobie.
12: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
13: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
14: Tajnie skrywana receptura włoskich pizza Jolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
15: Uwaga kierowcy, Avis Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avis Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avis Oil, bo jesteśmy stąd.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje?
16: To w euro!
17: Emocje rosną!
16: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

Z wysokiego, energetycznego C zaczynamy tę godzinę w Radio Gra. To Bibi, Rexha i Faithless. Skłaniam się, dzień dobry, po piątej. Zaczynamy naszą ostatnią godzinę popołudnia. Marcin Misiecki, jesteśmy razem do 18, a za chwilę głos, którego nie sposób zapomnieć. Freddie Mercury, na dobry początek.

Zrobiło się plażowo w głośnikach, no to za chwilę mam dla was zestawienia najbardziej popularnych kierunków, które to według biur podróży tour operatorów Polacy wybierają najczęściej. Wybiorą w tym roku także, jeżeli chodzi o swoje wakacje. Bułgaria to miejsce 10, później Tunezja i Albania, Cypr, Malta to ta druga piątka, na miejscu 5 Włochy, później Hiszpania, Grecja, Egipt, a wygrywa Turcja i tu najczęściej wybieramy wakacje oczywiście w stylu all inclusive z opaską, co by blisko baru być zamontowanym, żeby daleko chodzić nie trzeba było. Wiadomo. Bawcie się dobrze, przyjemności.

0: Loka i prawdziwe powietrze. No właśnie, gdzie powietrze jest dobre, tam zazwyczaj chcemy jechać, chcemy podróżować. Były już te kierunki najbardziej popularne, jeżeli chodzi o wakacje 2026 za granicą. W Polsce jak to wygląda? No, w Polsce nieustannie mamy wybrzeże, które rządzi, dzieli i rządzi, mimo cen czasami jak z kosmosu. Bywa za granicą taniej niż na polskim wybrzeżu. Poza tym Mazury, Tatry, Bieszczady i Karkonosze to jest to zestawienie niezmienne od dobrych paru lat. To są te miejsca, które wybieramy najczęściej. Gdańsk, Kraków i Wrocław. Z kolei, jeżeli chodzi wśród miast, te miejsca cieszą się też największym uznaniem nas samych, czyli nas Polaków, jako turystów we własnym kraju. Szerokich podróży. Bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: wszystkich super dziewczyn, super chłopaków, super girl, The Anie Club, a za chwilę J-Lo, która zatrzymała jakiś czas temu czas. No nikt jej w metrykę już raczej nie zagląda. Let's Get Loud za chwilę, a później Pani Doda u nas. To są hity pełne energii. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
3: taniej masz. Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
4: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
3: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
4: To prędko. Za mną, sąsiedzie. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
5: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: No i mamy tę metę naszego popołudniowego spotkania, które jest tak naprawdę dopiero pierwszym dniem tego długiego weekendu, no więc proszę zachować sobie jeszcze mocy, bo się przyda. Marcin Wiśniewski, dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie. Przyjemności. Zbierajcie siły, odpoczywajcie. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na bydgoskim przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki ma.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś beze mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
15: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.

0: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.

0: nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
11: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
12: Wiem, właśnie wróciłam.
11: Byłaś bez mnie?
12: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
13: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń.

0: reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
4: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Check it out, check it out.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczone dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk. Miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: To jest

0: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: liczyłem i w koszta.
1: Znowu myślę o tobie. Ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już te nogę. Ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie. A potem długo tu schnie. Śleż za mną listy kończę. Ale już

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku szynka wieprzowa bez kości, produkt polski, aż 40% taniej. 13,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 23,49. A pomidory na gałązce aż 50% taniej. 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 9,99.